Vypočuli sme si dielo Traja čierni králi od Duka Ellingtona v interpretácii orchestra z Bielu z marca 2026. Nasleduje ária Moja túžba, moje snenie z opery Mŕtve mesto od Ericha Wolfganga Korngolda na text Paula Schotta. Spieva baritonista Alexander Nor.